krótką zmowie. Czerwone czekają na gniew i bardzo pusto w głowie. Może znów spotkamy, może znów spotkamy się.

kości obca. Gdy owijasz wokół palca kolejnego chłopca. Gdy tańczycie, jakby nie było końca.

Chciałbym być teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, którym tak cię...

komentarze obcokrajowców i w ogóle dyplomatów tu w Polsce są takie, że to jest eskalacja. Tak się to postrzega, tak to jest nazywane ze strony Władimira Putina. Niektórzy mówią, że po polsku to się nazywa gotowaniem żaby, że to zagrożenie tak powoli władza rosyjska eskaluje i

0: мали наше дійсніше слово дня?
1: Мали. Або ж малий.
0: Мали затем. Невеликий під взглядом розмірів, ілості, натенження. Сиділишми на лавці в парку в самим центрум малого міста, де кожен зна кожного. З газети виборчої. Мали то również mający stosunkowo niewielką wartość materialną. Dla odmiany w nocy przyjdą małe przymrozki, temperatura spadnie do minus 2, może 3 stopni Celsjusza, będzie bardzo ślisko, uważaj na lód spadający z dachów, to również gazeta, ale tym razem pomorska, ukazuje się na Pomorzu, stąd nazwa. Znaczenie trzecie. Mały, dający stosunkowo niewielkie zyski, produkujący coś w ilościach niewielkich. Znaczenie czwarte. Mały, nie mający większego znaczenia, łatwy do załatwienia, rozwiązania lub naprawienia.
1: Mały kłopot.
0: 5. Mały to tyle, co bardzo młody, czyli niedorosły. Kiedyś byłaś małą dziewczynką, twój świat składał się z ciebie i twoich wspaniałych, silnych rodziców. Córeczka swoich rodziców, artykuł z jednego popularnych pism. Mały to również ktoś niski, drobnej budowy. Mały to niedługo trwający. Mały to pejoratywnie, nieprzychylnie mówimy w ten sposób o kimś, kto kieruje się w życiu niskimi pobudkami, moralnie wart jest niewiele. To był wielki pisarz, ale mały człowiek, dziwny człowiek, syna nie chciał zobaczyć, bo prezent trzeba było kupić. Znów Gazeta Wyborcza. Mały to również niewyróżniający się niczym, albo mały to wręcz nic nieznaczący, stojący nisko w jakiejś hierarchii. Nie mogę, zrozum. Jestem mały urzędnik w wielkim biurze świata, a ty byś chciał, żebym ja latał i wiarą mą przenosił skały. Konstanty Ildefons Gałczyński, były to jego notatki z nieudanych rekolekcji paryskich. Małość, maleńki, malutki, malusi, maluśki, maluchny, maciupki, maciupci, maluteńki, malusieńki, maciupęki. Mały ekran to telewizja, mały palec piąty to najmniejszy palec u ręki lub nogi. Mały, uważajcie, może być przymiotnikiem i rzeczownikiem. Małe dziecko lub młode zwierzę, czytam dalej, czasem w zwrocie do osoby dorosłej, czasem też tak mówimy do kogoś młodszego od mówiącego. Mały honotu.
1: Albo moja mała, jak śpiewa polski gurt Żywiołak.

moja mała. Do widzenia już. Jeszcze raz buzi daj, aby walczyć kraj.

krzywdy. Będę listy pisał ci. O wojence nie myślę. Moja mała. Mała. Moja mała, idę w dal. Wojny tam, kostuchy bal. Proszę, nie myśl o mnie źle. Moja mała.

się i posłuchacie. Cóż, było nam bardzo miło po raz kolejny się z wami spotkać. Jana Stępniewicz, Marcin Gaczkowski, Kuba Białobrzewski. To wielkie, wielkie, małe szczęście być z wami.

0: вдавати втрати або ж завдати, і це доконаний вид.
1: Втрата, утрата, утрата, страта по-польську – одно з найтрудніших слів współczesności. Лічення страт, каталог, виказ, спіс, ліста страт з кожним днем, з кожною годиною стає się coraz większa, coraz dłuższa, a my pół na pół. Ja Następniewicz, Marcin Gaczkowski, słownikowo analizujemy, choć dziś troszeczkę z drżeniem serca. Słownik języka polskiego PWN – strata. Strata to coś, co się przestało posiadać. Również fakt, że się przestało coś posiadać, jak to często bywa, definicja słownikowa zupełnie nie oddaje głębi i dramatyzmu pojęcia strata. Zwłaszcza drugie znaczenie. Strata w przedsiębiorstwie, wielkość, o którą uległ zmniejszeniu własne fundusze. Stratą nazywamy niepożądany ubytek czegoś, co się wcześniej posiadało. Cytaty. Według szacunków straty ekonomiczne spowodowane przez zmiany klimatyczne będą się podwajać co lat 12. Tak pisze Gazeta Ubezpieczeniowa. Od zmian klimatycznych trudno wykupić polisę w dzisiejszych czasach. Strata to odejście osoby z bliskiego otoczenia z powodu jej śmierci lub z powodu, że po prostu odeszła. Przedwczesna śmierć Olgi Havlowej jest także dla nas ciężką stratą. Polskim przyjaciołom Czech będzie jej odtąd bardzo brakowało, pisała przed laty, bo w roku 1996 Gazeta Wyborcza. Strata to również ogół szkód, jakie poniósł w trakcie działań militarnych oddział wojskowy. Cytat przykładowy również już z dość odległych czasów. W marcu 1995 roku 30 tysięcy tureckich żołnierzy dokonało inwazji, która miała, cytat, raz na zawsze rozwiązać problem kurdyjski. Obie strony poniosły znaczne straty, a problem pozostał. Jak wiemy, problem pozostaje do dziś. To również cytat z Gazety Wyborczej. Znaczenie straty jako niepożądanego ubytku, określonego rodzaju surowca, który znajduje się w obiegu zamkniętym. Mieszkańców niepokoją straty energii, spowodowane czym? Ano między innymi złą izolacją przewodów dostarczających ciepło. Taki artykuł Ciepło, coraz cieplej, Dziennik Powiatu Bytowskiego pisał przed 26 laty. Strata jako ubytek określonego rodzaju wartości, za pomocą której mierzony jest wynik rozgrywki sportowej. Do tego w przeciągu niespełna 20 minut Kłos zdobył 3 bramki, więc mieliśmy spore straty do odrobienia, pisał pewien dziennikarz sportowy. Strata bezcelowy w opinii mówiącego, ubytek czegoś, co ktoś musi zużyć, aby osiągnąć skutek, jaki sobie zamyślił. Szkolenie moich żołnierzy to strata pieniędzy. Z większości i tak nic nie będzie, mówił pewien bardzo surowy dowódca w rozmowie z pewnym skrupulatnym dziennikarzem. Utrata również, jak już wspomniałem, jest w polszczyźnie takie słowo, które podaje rękę ukraińskiej wtracie. Utrata, fakt, że ktoś został pozbawiony kogoś lub czegoś.
0: І про втрати, страти і утрати сьогодні ми будемо говорити. Це наше слово дня. Сьогоднішній музичний урок буде теж про втрату. Але перед тим, як ми послухаємо пісню з музичного уроку, послухаємо польську ілюстрацію до нашого сьогоднішнього слова дня «Утрата» Моніка Бродка.

niebytem spnionym. Nie wiesz o tym przecież ty, że w małym miasteczku za tobą ktoś by płakał z oczu łzy, że biedna Rebeka w zamyśleniu czeka.

Śpiewam razem wam. Coś zakręciło się w mojej głowie, mam takie słabe zdrowie, serce ścisnęło coś na dnie. Padłam na bruk, tobie wprost pod nogi, ucząc mnie pełen trwogi. Co pani jest? Spytałeś mnie. O mój wymarzony, o mój wytęskniony, nie wiesz o tym przecież ty, że w małym miasteczku za tobą ktoś wypłakał z oczu łzy. O mój wymarzony, o mój wytęskniony, czy ktoś kocha cię jak ja? Lecz ja jestem biedny.

0: Кова техніка, допоміжні засоби і таке інше. Це цитата, звісно, зі словника української мови. Ворог зазнав величезних втрат, нами захоплено до 20 тисяч полонених, понад 100 гармат, безліч кулеметів і так далі, і так далі. І це цитата з Юрія Яновського. І третє значення – втрата – це зменшення кількості чого-небудь. Знесилившись від втрати крові, він ішов наче у вісні. Або втрата тепла організмом, теж в цьому значенні вживаємо слово. Четверте – марне без користі витрачання чого-небудь. Може бути непродуктивна втрата води. І п'яте – втрати – це гроші, кошти, витрачені на що небудь із Коцюбинського. Тоді ходила до панів Маланка, просила, благала, не помоглося. І так, кажуть, великі втрати. За лікарню платили, 5 рублів дали. Втрата – це теж збитки. І пана Смирнина підказує приклад. Загуде закликоче вода, ламаючи містки, зносячи хистки перепони, несучи за собою людям шкоди і втрати. І усталений зворот – завдавати втрати або завдавати втрати, або ж завдати. І це доконаний вид.
1: Втрата, втрата. Утрата, страта по-польську – jedno z najtrudniejszych słów współczesności. Liczenie strat, katalog, wykaz, spis, lista strat z każdym dniem, z każdą godziną staje się coraz większa, coraz dłuższa, a my pół na pół. Jan Stępniewicz, Marcin Gaczkowski, słownikowo analizujemy, choć dziś troszeczkę z drżeniem serca. Słownik języka polskiego PWN – strata. Strata to coś, co się przestało posiadać. Również fakt, że się przestało coś posiadać, jak to często bywa, definicja słownikowa zupełnie nie oddaje głębi i dramatyzmu pojęcia strata. Zwłaszcza drugie znaczenie. Strata w przedsiębiorstwie, wielkość, o którą uległy zmniejszeniu własne fundusze. Stratą nazywamy niepożądany ubytek czegoś, co się wcześniej posiadało. Cytaty. Według szacunków, straty ekonomiczne spowodowane przez zmiany klimatyczne będą się podwajać co lat 12. Tak pisze Gazeta Ubezpieczeniowa. Od zmian klimatycznych trudno wykupić polisę w dzisiejszych czasach. Strata to odejście osoby z bliskiego otoczenia z powodu jej śmierci lub z powodu, że po prostu odeszła. Przedwczesna śmierć Olgi Havlowej jest także dla nas ciężką stratą. Polskim przyjaciołom Czech będzie jej odtąd bardzo brakowało, pisała przed laty, bo w roku 1996 Gazeta Wyborcza. Strata to również ogół szkód, jakie poniósł w trakcie działań militarnych oddział wojskowy. Cytat przykładowy również już z dość odległych czasów. W marcu 1995 roku 30 tysięcy tureckich żołnierzy dokonało inwazji, która miała, cytat, raz na zawsze rozwiązać problem kurdyjski. Obie strony poniosły znaczne straty, a problem pozostał. Jak wiemy, problem pozostaje do dziś. To również cytat z Gazety Wyborczej. Znaczenie straty jako niepożądanego ubytku, określonego rodzaju surowca, który znajduje się w obiegu zamkniętym. Mieszkańców niepokoją straty energii, spowodowane czym? Ano między innymi złą izolacją przewodów dostarczających ciepło. Taki artykuł Ciepło, coraz cieplej. Dziennik powiatu bytowskiego pisał przed 26 laty. Strata jako ubytek określonego rodzaju wartości, za pomocą której mierzony jest wynik rozgrywki sportowej. Do tego w przeciągu niespełna 20 minut Kłos zdobył 3 bramki, więc mieliśmy spore straty do odrobienia, pisał pewien dziennikarz sportowy. Strata bezcelowy w opinii mówiącego, ubytek czegoś, co ktoś musi zużyć, aby osiągnąć skutek, jaki sobie zamyślił. Szkolenie moich żołnierzy to strata pieniędzy. Z większości i tak nic nie będzie, mówił pewien bardzo surowy dowódca w rozmowie z pewnym skrupulatnym dziennikarzem. Utrata również, jak już wspomniałem, jest w polszczyźnie takie słowo, które podaje rękę ukraińskiej

0: Варшаві, і його часто називали Мідасом варшавської розважальної сцени міжвоєнного періоду.
1: Powiedzmy jeszcze kilka słów o autorze muzyki. Muzykę stworzył Zygmunt Białostocki, wybitny polski kompozytor pochodzenia żydowskiego. On to właśnie połączył rytmikę klasycznego argentyńskiego tanga z tradycyjną, melancholijną melodią hasycką. My dzisiaj posłuchamy Rebeki w wykonaniu Zofii Terne, piosenkarki kabaretowej urodzonej w Równem na Wołyniu jako Wiera Heiter.
0: I same wykonanie Zofii Terne z 1932 roku je pierwszym zapisem na gramofonii Platiewcy wykonania tango Rebeka.
2: Poszedłem, to jest on. I nie wiem skąd, przecież jesteś obcy, są w mieście inni chłopcy. Ciebie pamiętam z wszystkich stron. Kupiłeś ergo i w mym sklepiku zwykle tak pełnym krzyku wszystko zamilkło, nawet ja. Mówiąc adieu, ty się śmiałeś do mnie, ach, jak mi żal ogromnie, że cię nie znałam tego dnia. O mój wytęskniony, nie wiesz o tym przecież ty, że w małym miasteczku za tobą ktoś wypłakał z oczu łzy, że biedna Rebeka w zamyśleniu czeka, aż przyjdzie.

mój wymarzony, o mój bytem spniony, czy ktoś kocha cię jak ja? Lecz ja jestem biedna i to mój sen, co całe życie trwa. Pamiętam dzień, było

chciałam razem wam. Coś zakręciło się w mojej głowie, mam takie słabe zdrowie, serce ścisnęło coś na dnie. Padłam na bruk, sobie wprost pod nogi, tucząc mnie pełen trwogi. Co pani jest? Pytałeś mnie. O mój wymarzony, o mój wytęskniony, nie wiesz o tym przecież ty, że w małym miasteczku za tobą ktoś wypłakał z oczu łzy. O mój wymarzony, o mój wytęskniony, czy ktoś kocha cię jak ja? Lecz ja jestem biedny.

0: bytku, określonego rodzaju surowca, który znajduje się w obiegu zamkniętym. Mieszkańców niepokoją straty energii, spowodowane czym? Ano między innymi złą izolacją przewodów dostarczających ciepło. Taki artykuł Ciepło coraz cieplej Dziennik Powiatu Bytowskiego pisał przed 26 laty. Strata jako ubytek określonego rodzaju wartości, za pomocą której mierzony jest wynik rozgrywki sportowej. Do tego w przeciągu niespełna 20 minut Kłos zdobył 3 bramki, więc mieliśmy spore straty do odrobienia, pisał pewien dziennikarz sportowy. Strata bezcelowy w opinii mówiącego, ubytek czegoś, co ktoś musi zużyć, aby osiągnąć skutek, jaki sobie zamyślił. Szkolenie moich żołnierzy to strata pieniędzy. Z większości i tak nic nie będzie, mówił pewien bardzo surowy dowódca w rozmowie z pewnym skrupulatnym dziennikarzem. Utrata również, jak już wspomniałem, jest w polszczyźnie takie słowo, które podaje rękę ukraińskiej w tracie. Utrata, fakt, że ktoś został pozbawiony kogoś lub czegoś.
1: І про втрати, страти і утрати сьогодні ми будемо говорити. Це наше слово дня. Сьогоднішній музичний урок буде теж про втрату. Але перед тим, як ми послухаємо пісню з музичного уроку, послухаємо польську ілюстрацію до нашого сьогоднішнього слова дня «Утрата». Моніка Бродка.

0: до його текстів не раз в наших музичних уроках.
1: По roku 1914, jeszcze podczas studiów uniwersyteckich, Andrzej Włast pisał regularnie dla scen rewiowych w Łodzi i w Warszawie. Dla Mirażu, Czarnego Kota, Bi, Babo i Stańczyka w latach 1922-1927 był kierownikiem literackim legendarnej rewii warszawskiej, wielokrotnie już wspominanej na muzycznych lekcjach Kwi Pro Quo. Miał również Andrzej Włast wielki i dość rzadki talent doskonałego impresario.
0: Ідучи за прикладом паризького рев'ю Фолі Берже, він створив у польській столиці модний музичний театр кабаре «Нове перське око», але невдовзі після того, як було створене «Нове перське око», перейменовано його на «Морське око». І цей театр кабаре став невід'ємною частиною історії польської сцени, і кабаре 1933 по 35 рік Власт був директором великої оперети, тобто величезного музичного залу на вулиці Каровій у Варшаві. І його часто називали Мідасом варшавської розважальної сцени міжвоєнного періоду.
1: Powiedzmy jeszcze kilka słów o autorze muzyki. Muzykę stworzył Zygmunt Białostocki, wybitny polski kompozytor pochodzenia żydowskiego. On to właśnie połączył rytmikę klasycznego argentyńskiego tanga z tradycyjną, melancholijną melodią hasycką. My dzisiaj posłuchamy Rebeki w wykonaniu Zofii Terne, piosenkarki kabaretowej urodzonej w Równem na Wołyniu jako Wiera Heiter.
0: I same wykonanie Zofii Terne z 1932 roku jest pierwszym zapisem na gramofonii Platiewcy wykonania tango Rebeka.
2: Widziałam cię po raz pierwszy w życiu i serce me w ukryciu ci poszepnęło, to jest on. I nie wiem skąd, przecież jesteś obcy, są w mieście inni chłopcy, ciebie pamiętam z wszystkich stron. Kupiłeś ergo i w mym sklepiku zwykle tak pełnym krzyku wszystko zamilkło, nawet ja. Mówiąc adieu, ty się śmiałeś do mnie, ach, jak mi żal ogromnie, że cię nie znałam tego dnia. O mój wymarzony, o mój wytęskniony, nie wiesz o tym przecież ty, że w małym miasteczku za tobą ktoś wypłakał z oczu łzy, że biedna Rebeka w zamyśleniu czeka,

ten krzyk, ten gwałt, ten cud ja sobie wyobrażam, Boże mój. Na rynku cały lud, a na mnie błyszczy biały, weselny strój. O mój wymarzony, o mój wytęskniony, czy ktoś kocha cię jak ja? Lecz ja jestem biedna i to mój sen, co całe życie trwa. Pamiętam dzień, było w

серцем кренчавам разом вам. Coś zakręciło się w mojej głowie, mam takie słabe zdrowie, serce ścisnęło coś na dnie. Padłam na bruk, tobie wprost pod nogi, tucząc mnie pełen trwogi. Co pani jest? Pytałeś mnie. O mój wymarzony, o mój bytem spniony, nie wiesz o tym przecież ty. Że w małym miasteczku za tobą ktoś wypłakał z oczu łzy. O mój wymarzony, o mój wytęskniony, czy ktoś kocha cię jak ja? Lecz ja jestem wierna.

że się przejdę. Znowu to zrobiłem. Sam siebie przyszedłem, zapominam własne imię. Wychodzimy z siebie dla balansu na tej linie. Skaczemy z wieżowców, żeby w końcu

sobie więcej niż cmentarze miejskie. Chowam za pazuchą portfel nieśmierdzący pensem. Chowam po kieszeniach ręce, bywają niezręczne. Pochowam po mieście, w barach jakąś część mnie. Chowam sobie więcej niż cmentarze miejskie. Chowam za pazuchą portfel nieśmierdzący pensem. Chowam po kieszeniach ręce, bywają niezręczne. Pochowam po mieście, w barach jakąś część mnie.